Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: ostatnia wieczeria. To jest taka bazylika, wielka bazylika, którą budowali benedyktyni. I tam mówi się, że zasłona prezentacji Maria. A drugie miejsce jest w Dolinie Potoku Cedron. Takie duże ciekawe miejsce. Nie też stupajca wniz, żeby potem doświadczyć woskresienia. Buty świadką Chrysta oznaczają buty świadką jego woskresienia. Buty tymi, że z nim jili i pili pisla toho, jak win woskres z mertwych. Wsia chrześcijańska nadzieja na woskresienia poznaczona z ostryciami z woskresnym Chrystom. My woskresnemo jak win, z nim i czerez niego. Niedużo napawia to wielką tak radością, nadzieją, kiedy słuchają te słowa, kiedy słuchają tej historii, Ewangelii, która opowiada o Jezusie Chrystii, o Jezusie Chrystii, pisla woskresienia. Niedużo podoba się ta historia na przykład z uczniami w Emaus, którzy wyruszyli z Jerozolimu do maleńkiej takiej cerkwi, takie maleńkie osiedla Emaus. Jeśli my zapytamy, czemu oni wychodzili z Jerozolimy, no to taka najbliższa, taka można powiedzieć, teoria, najbliższa bliska prawdy, to taka, że mu bojali się. Вони боялись переслідувань, тому відійшли з Єрусалима, втікли. Вони були втікаючими, були свідками смерті Ісуса Христа. І з ним нагле появляється хтось ще один, котрий починає питати, а о чим ви говорите? Ми говоримо о Ісусі Христе, котрий був ув'язнений, котрий був мучений на Христі, котрий помер. А ми вірили в те, що він спасе вибраний народ від їх нещастя. Ми вірили, що він був Месією. Ісус Христос, починаємо об'ясняти і говорити, опираючись на письма, на пророків, що означало то, на історія Його смерті і воскресіння, пробуючи об'яснити, пробуючи їх звільнити від того страху, який казав їм втікати з Єрусалима. Там мені дуже подобається, тому що був з ними в дорозі, був з ними в дорозі. Не згішувався, хоча сказав у них, о, ви мали слабої віри. І почав їм об'ясняти. Об'ясняти їм замір Божий, котрий об'явився в Ісусі Христі. Коли він дійшли до Емауса, цей момент, такий чудовий момент, в котрим Ісуса розпізнали при поламанню хліба, повгатним знаку, переламання хліба. Rozpoznali Jezusa. Można nie rozpoznali jego intelektualnie, nie rozpoznali jego swoim rozumem, słuchając jego, jak on objaśniał przez proroki, przez pisma, że on był przewidziany do tego, żeby przyjść swoje życie, wydać za ludynę i woskresnąć trzeciego dnia, żeby ludynie dać pewność woskresienia płci. Pewność woskresienia płci, żeby ludyna nie bajała się bliższe, że śmierci, żeby ta śmierć była wykorzystywana diabłem do tego, żeby wystąpić od Boga. To jest pierwsza, najbliższa, ważliwa i taka najbliższa, trudna i mucitelna prawda o tym, że my, ispugani śmiercią, zaczynamy szukać dróg, które do Boga nie prowadzą, a nawpaki, od Boga odwlekają, odkładają Boga z naszego życia. Także buty świadką Chrystusa oznaczają buty świadką Jego woskresienia. No i potem Jezus Chrystus objawiaje się swoim apostołom i razem z nimi kuszają. Jest. Rybu i chleb. I to też jest dla nas taka informacja pełna nadziei, że nasze ciało, pisa naszego woskresienia, będzie takim samym fizycznym ciałem, jak te ciało, które my mamy. I będziemy potrzebować takoż jisty i pity. Co będzie jisty i co będzie pity, to już jest zawsze druga rzecz. No, trudno sobie nam to przedstawić. A co, jeśli my poczytajemy o proroka Isaia, to prorok Isaia mówi, że na ten uroczysty pier, zostać z nim, przyjdzie, będzie, my siademo za stołami, zastawionymi, najbliż cudownymi i najbliż smacznymi, potrawami dla naszej jeży. Żeby my poczuli radość mitrza życia. Będzie bardzo żyrnych, jak to mówiąca, żyrnych, miasnych blud, które będziemy spożywać jako znak radości i szczęścia. Zresztą, pisla każdej Paschy, pisla każdego świata Paschy, uczniki tegoż przeżywali duży, bogaty pyr, który taką wieczerią, która była na perepełnia, no to, która zakończyła się najczęściej takim, no, można powiedzieć, świętym obżarstwem. Bo to my obżerajemy, my kuszajemy, my jemy, żeby podczerpnąć, jak Bóg jest dobry, jak Bóg jest szczęśliwy. Żeby wejty w tą radość świata, jakim jest przemoga nad śmiercią, przemoga nad nieszczęściem, nad strachem, nad słabością, nad tym wszystkim, co nas ogranicza i paralizuje inodi. Od początku chrześcijańska wiara w woskresienia natrafiała na niezrozumienia i opór. Żadne twierdzenia chrześcijańskiej wiary nie zastąpiają takiego silnego, upertego, niepochytnego i strzemliwego oporu, jak woskresienia płoci. To skazał św. Augustyn. Jest dużo poszerzonym przekonania, że pisla śmierci życia ludzkiej osoby trwa duchownym sposobem. Ale jak powierzy, że to ciało? Smętność jakiego oczywidna może woskresnuty do wiecznego życia? To jest pewien problem. Jeszcze w naszą duszę, która jest bezsmertna, że tam pide, to nie ma, to bądź laska, można sobie powierzyć. Ale w nasze ciało woskresne i na nowo będzie radować się tymi wszystkimi czynnicami, jakie Bóg stworzył dla nas. Jest to rzecz, której tak trudno jest nam zrozumieć. I w tej rzeczy my czasami bywajemy ludźmi bezsilnymi. Ale Bóg nam dopomoże. I uczestnictwa w cerkwi, przeżywania świata Woskresienia Jezusa Chrystusa, czy każdorocznych roku, które przeżywają Paschę, ta Pascha nam pomaga nie tylko radować się z Woskresienia, ale przeżywać Woskresienie Jezusa Chrystusa, tak, żeby ta radość dopomagała nam ukrepiać z wiary i żeby ta wiara dopomagała nam przemagać wszelkie strachy, które narodzą się każdemu z nas w związku z naszą słabością, jaką my do każdego dnia doświadczujemy. Tak że, odwagi, drogie bracia i siostry, Gospodź woskres i swoim woskresieniem chce nasze życia zawiesty do wiecznego życia w niebie z wybranymi świętymi. Amin.
1: Амінь. Дякую, отче Міхале. за цю науку. Дякую, що допомагаєте нам вірити в воскресіння плоті також. Дякуємо, дорогі слухачі, що були з нами. Це була катехиза на хвилях Радіо Марія разом з отцем Міхалом Бранкевичем, духовним наставником дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.